0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Kiedy zdaje się, że wszystko nam się w życiu układa, jedna niespodziewana sytuacja potrafi zmienić spokój codzienności w chaos pytań i wątpliwości. Dlaczego mnie to spotkało? Czym sobie na to zasłużyłem? Wszyscy od czasu do czasu mierzymy się z wyzwaniami, które zdają się przekraczać nasze siły. Witamy w audycji Pełnia Życia. Wysłuchamy dzisiaj pierwszej części wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Co jeśli nagle wszystko stracisz? Zaczęliśmy niedawno dość nietypowo zatytułowany cykl wykładów. Na jego nazwę składają się dwa krótkie słowa – co jeśli. Życzyłbym sobie, aby ten cykl w pewien sposób osadził cię w rzeczywistości. Widzisz, każdemu chrześcijaninowi łatwo jest żyć w innym świecie, trochę jakby w drodze, gdzieś pomiędzy ziemią a niebem. Tak bardzo przejmujemy się naszym doczesnym domem, że często szukamy ucieczki gdzieś poza rzeczywistość. Zatem wznosimy się ponad realia codziennego życia. Nie chciałbym, abyś to robił. Nie zostaliśmy stworzeni do życia w ten sposób, nie cieszy on również szczególnie naszego Boga. A na potrzeby tego cyklu wykładów rozmawiamy o konkretnych sytuacjach, które pod żadnym względem nie są teoretyczne. Zresztą w trakcie każdego spotkania zauważysz, że są to sytuacje, które mogą nawet z dużym prawdopodobieństwem przydarzyć się każdemu z nas. Dzisiaj przyjrzymy się historii człowieka, który w mgnieniu oka stracił wszystko i przyjął tę sytuację w sposób absolutnie wspaniały. Znajdź proszę w swojej Biblii starożytną księgę Hioba, nieznaną większości ludzi, a przecież

0: zaliczano do najstarszych w Piśmie Świętym. Hiob był jednym z patriarchów. Według informacji, jakie posiadamy, możemy szacować, że żył mniej więcej w erze Abrahama, może nawet jakiś czas przed nim. I z tych antycznych czasów wyłania nam się sytuacja, jakiej nie znajdziemy nigdzie indziej w Piśmie. Poszukajmy teraz odpowiedzi na pytanie, co by było, gdybyśmy, ty i ja, tak jak Hiob, stracili wszystko. Przeczytam teraz wybrane fragmenty z pierwszych dwóch rozdziałów Księgi Hioba. Czytam od wersetu pierwszego. Żył w ziemi Uz człowiek o imieniu Hiob, doskonały i prawy, bogobojny i stroniący od zła. Urodziło mu się 7 synów i 3 córki. Posiadał 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par wołów zaprzęgowych, 500 oślic i bardzo liczną służbę. Był bogatszy od wszystkich ludzi wschodu. I dalej od wersetu 6. Zdarzyło się któregoś dnia, że synowie Boży przybyli, aby się stawić przed Panem. Przybył także szatan i stanął pośród nich. Pan powiedział do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu: okrążyłem ziemię i przemierzyłem ją wzdłuż i wszerz. Wtedy Pan rzekł do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Nie ma przecież na ziemi drugiego człowieka tak doskonałego i prawego, bogobojnego i stroniącego od zła. Szatan odpowiedział Panu: czy Hiob czci Boga bez powodu? Czy to nie ty sam wzniosłeś ogrodzenie, aby go ochraniać wraz z jego domem i wszystkim, co do niego należy? Błogosławisz jego przedsięwzięciom, a jego dobytek w kraju ciągle się pomnaża. Ale wyciągnij tylko rękę i dotknij wszystkiego, co posiada. Na pewno będzie ci w twarz złorzeczył. A teraz przejdziemy do pierwszego wersetu drugiego rozdziału. Zdarzyło się któregoś dnia, że synowie Boży przybyli, aby się stawić przed Panem. Przybył także szatan i stanął pośród nich, aby się stawić przed Panem. Pan zapytał szatana: skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu: okrążyłem ziemię i przemierzyłem ją wzdłuż i wszerz. Na co Pan go spytał: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Nie ma przecież na ziemi drugiego człowieka tak doskonałego i prawego, bogobojnego i stroniącego od zła. Trwa on w swojej doskonałości, choć nakłoniłeś mnie, abym go niszczył bez powodu. Szatan odpowiedział Panu: coś za coś. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Wyciągnij tylko rękę i dotknij jego ciała i kości. Na pewno będzie ci w twarz złorzeczył. Na to Pan rzekł do szatana: oto jest w twoich rękach, ale życia mu nie odbieraj.
1: Wysłuchaliśmy tekstu biblijnego z pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Hioba. A teraz już pierwsza część wykładu: co jeśli nagle wszystko stracisz? Czyta Zygmunt Karel.
0: Są takie chwile, kiedy nagła utrata może być emocjonalnie nie do zniesienia. Tym, co najbardziej niszczy nas pod względem psychicznym, jest jej gwałtowność. Jako naród nagle straciliśmy poczucie bezpieczeństwa, kiedy 7 grudnia 1941 roku przeprowadzono atak na Pearl Harbor. Byłem wtedy bardzo mały, ale dokładnie pamiętam tę chwilę. Siedziałem w samochodzie, akurat jechaliśmy z rodzicami na wakacje. Po wysłuchaniu komunikatu radiowego tata powiedział: zawracamy. Przystąpiliśmy do wojny, nie możemy jechać na wakacje. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Ten nagły wybuch był nie do zniesienia. 22 listopada 1963 roku w sposób nagły i gwałtowny straciliśmy prezydenta zamordowanego w Dallas. Chyba każdy z nas pamięta, gdzie był i co robił, kiedy to się stało. 11 września 2001 roku USA zaatakowali terroryści i nagle straciliśmy wiele wolności. Oni zrobiliby zresztą dużo więcej, gdyby nie zostali powstrzymani, ale wtedy wydawało się, że już nic nie będzie takie samo. Ludzie żyjący w japońskim mieście Tohoku stracili wszystko w marcu 2011 roku. Wschodnie wybrzeże wyspy dotknęło ogromne trzęsienie ziemi, którego efektem była fala tsunami, zmywająca z powierzchni ziemi absolutnie wszystko, co stało na jej drodze. W momencie, w którym dotarła ona do brzegu, wszystko – domy, sklepy, firmy budowane przez całe życie, samochody, całe wioski – wszystko to po prostu zniknęło w kilka chwil. To tylko kilka z tragedii, które mógłbym wymienić. Mógłbym przywołać przykłady huraganów, które dewastowały całe wybrzeża i rozległe regiony w głębi kraju. Tornada, które zmiatały z powierzchni ziemi zarówno kameralne miasteczka, jak i zatłoczone miasta. Pochłaniały mnóstwo ludzkich istnień, zabierały całe majątki, unicestwiały wszystkie domy, które stały na ich drodze i tych, którzy w nich mieszkali. Mógłbym przywołać też pożary. Moja żona mogłaby ci opowiedzieć o tym, jak mając 4 lata, stała przed swoim małym domem na farmie w Tyler w Teksasie i patrzyła, jak płonie. Przyglądała się temu, jak cały dobytek jej rodziny poszedł z dymem i nic nie mogła zrobić. Można by przywołać jeszcze wybuchy, które wstrząsnęły całymi miastami. Ogromne powodzie, które porywały domy, przenosząc je w zupełnie inne miejsca, z zamkniętymi w środku, często próbującymi uciekać z nich i ratować swoje życie ludźmi. Trzęsienia ziemi, które uderzały nagle i niszczyły drogi, budynki, całą infrastrukturę. Przerażające ogromne fale, które na pełnym morzu zatapiają nie tylko rybackie kutry, ale i wielkie statki. Katastrofy lotnicze, które sprawiały, że w okamgnieniu gasły setki ludzkich istnień. A to przecież nie wszystko. Istnieją również potwory, które potrafią wejść do klasy pełnej małych, niewinnych dzieci i brutalnie je zamordować. Nagle rodzice tracą swoje pociechy. Są też cyniczni nastolatkowie, wpadający do szkoły uzbrojeni po zęby i strzelający do swoich rówieśników, kolegów i koleżanek z klasy. Łatwo siedzieć sobie z boku, będąc lekko odciętym od rzeczywistości i myśleć: mnie się to nie przydarzy, mnie to nie dotyczy, ani mnie, ani moich bliskich. Czekaj, stop. Tego nie wiesz. Żyjemy na tym świecie chyba dość długo, by doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że coś takiego może przydarzyć się każdemu z nas w każdej chwili. Wybuch bomby, atak terrorystyczny, morderstwo, fatalny wypadek samochodowy. Mieliśmy z Cynthią takie zaprzyjaźnione małżeństwo. W innych, dawnych czasach mieszkali daleko od nas. Pełniłem jeszcze wtedy posługę w innym kościele. Pamiętam dobrze historię, którą opowiedział mi ojciec tej rodziny. Otóż rano pożegnał się z żoną i dziećmi, które jechały na salę gimnastyczną, bo cała trójka trenowała gimnastykę. Dzieciaki uczyły się, jak wykorzystywać obręcze i cały ten sprzęt do akrobatyki. Wyjazdy na treningi były czymś, na co dzieciaki czekały z wytęsknieniem cały tydzień. Małżonka zabierała je do sali przy miejscowym koledżu i spędzali tam bardzo miłe popołudnie. Ale tym razem długo nie wracali. Ojciec, mąż, czekał niecierpliwie w domu. Wreszcie w oddali usłyszał wycie syren karetki. Trochę zbyt blisko jego domu, ale pomyślał, że to nawet dobrze. Wyjdzie, zapyta, czy nie było żadnych interwencji w okolicach koledżu i upewni się, że z jego rodziną wszystko jest w porządku. Ubrał się i ruszył w kierunku syren w górę drogi. Tam jego oczom ukazał się widok okropnego, naprawdę paskudnego wypadku samochodowego. Jego żona i trójka dzieci zginęli na miejscu. Nagle. Cała trójka. Wrócił do domu sam. Nie wiem, jak często w ramach porannej modlitwy przed śniadaniem prosimy wraz z Cynthią o bezpieczeństwo na drodze. Tysiące ludzi codziennie ginie w wypadkach samochodowych spowodowanych przez pijanych kierowców lub ludzi, którzy zamiast patrzeć na drogę, zajmują się telefonem. Bezpieczeństwo jest w naszych czasach rzeczą bardzo niepewną. Mam ogromną nadzieję, że tym cyklem wykładów niejako uda mi się przyszpilić cię do rzeczywistości. ustrzec cię przed przejściem przez życie ziewając, z poczuciem absolutnego luzu, zadowolenia z siebie i pełnego bezpieczeństwa, z poczuciem, że spłaciłeś swoje długi, cokolwiek to znaczy, zasłużyłeś sobie na to, by cieszyć się z tego, w jakim miejscu jesteś, ze swojego życia, stanu posiadania i, podsumowując wszystko, jesteś całkiem nieźle ustawiony. Cóż, to nie do końca prawda. Nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro. Abyśmy mogli mocno osadzić się w tej rzeczywistości, musimy odbyć wspólną podróż. Podróż do czasów, które zasypały piaski historii. Nawet badacze literatury antycznej nie są w stanie stwierdzić ze stuprocentową pewnością, gdzie leżały ziemie Uz. Nie wiem, gdzie dokładnie leżała owa kraina. Z kolei sytuacja bohatera tej historii jest tak idylliczna, że wydaje się wręcz nierealną. Mamy przed sobą pewnego człowieka. Człowieka, który nie ma zielonego pojęcia, co przyniesie mu przyszłość, i nagle dzieje się coś, co sprawia, że nic nie jest takie samo. Nic. Ów człowiek traci absolutnie wszystko, bez żadnego ostrzeżenia. Nie miał zielonego pojęcia o tym, kiedy może się to wydarzyć. Nikt go nie uprzedził. Nie było nawet cichego szeptu nocy poprzedzającej tragedię. Żadnego "przygotuj się na jutro, Hiobie, stracisz wszystko". Historia zaczyna się raczej niewinnie. Jeżeli masz przed sobą otwartą Biblię, możesz to sprawdzić. Tłumaczenie, z którego korzystam, mówi po prostu: żył w ziemi Uz człowiek o imieniu Hiob. Od razu dowiadujemy się też, jakim był człowiekiem. Jeszcze w tym samym wersecie czytamy, że był doskonały, był prawy. Zwróć proszę uwagę na to określenie prawy. Nie było w nim zepsucia. Nikt nie mógł zarzucić Hiobowi, że nie spłaca swoich długów. Nie można mu było zarzucić w zasadzie niczego. Był człowiekiem prawym, a ponadto bogobojnym i stroniącym od zła. Nie był ideałem, nikt nie jest. Żaden człowiek nie jest idealny, ale Hiob nie lubował się w występkach, nie igrał z grzechem. Kroczył z Panem. Miał 7 synów i 3 córki. W momencie, do którego się odnosimy, wszyscy byli już dorośli. Prawdopodobnie żyli razem z ojcem na jego farmie. Postawił im jednak osobne domy, gdyż był bardzo bogaty. Jeżeli dobrze liczę, miał około 11 tysięcy zwierząt hodowlanych. Na to przynajmniej wskazują podane w księdze liczby. Do tego całe karawany wielbłądów, które zajmowały się transportem jego pozostałych dóbr. Nawet dzisiaj byłoby to świadectwem bogactwa. Ten człowiek bez cienia wątpliwości był najbogatszą osobą zamieszkującą te tereny. I nie ma w tym nic złego. Jeżeli żyjesz w przekonaniu, że bogactwo jest czymś zdrożnym, to znaczy, że przegapiłeś co najmniej kilka ważnych lekcji. Cóż za wąskie horyzonty, ograniczone myślenie. Takie nastawienie zwykle mają osoby, które przepełnia zawiść. On opływał w bogactwa, ponieważ błogosławił mu Pan. Co więcej, to człowiek, który cały czas dbał o swoje dzieci, nawet kiedy były już dorosłe. W wersecie 4 i 5 możesz przeczytać, że modlił się za nie za każdym razem, gdy ucztowali. Modlił się nawet o to, by również w trakcie ucztowania nie narazili się na szwank, by nie upijali się, nie wdawali w bójki, aby nie prowadzili życia, które mogłoby nie podobać się Panu. Troszczył się o nich. Może mówił: być może moi synowie zgrzeszyli i obrazili Boga w swoich sercach. Zatem modlił się za nich, by tak się nie stało. To był po prostu dobry, prawy człowiek. Szczęściem byłoby mieć go za sąsiada lub jeszcze lepiej – ojca. Był również bogaty. Pamiętasz o tym? Oczywiście, że pamiętasz. Zdarzyło się. Widzisz, jak zaczyna się kolejny werset? Bardzo podobnie jak w przypadku opowieści o Mojżeszu. Zdarzyło się któregoś dnia, że synowie Boży przybyli. Zwróć uwagę na to, że mowa tu o innym miejscu. to rzadko spotykane w piśmie, ale tutaj ze sceny rozgrywającej się na powierzchni ziemi nagle zostajemy przeniesieni na scenę niebiańską, gdzie na tronie zasiada Bóg. Przedstawiona jest nam sytuacja, kiedy przed Panem stają synowie Boży. Jest to przypadek o tyle wyjątkowy, że Bóg pozwolił w nim stanąć przed swoim obliczem również szatanowi. Oskarżyciel stanął przed Panem, a ten zapytał, 7. werset, skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu, okrążyłem ziemię i przemierzyłem ją wzdłuż i wszerz. Tak na marginesie, w tej materii nic się nie zmieniło. On dalej obserwuje każdy twój ruch, zna każdy z twoich słabych punktów. Przygląda się temu, co robisz, co mówisz, w co wierzysz i nienawidzi cię dlatego, że wciąż podążasz za żywym Bogiem. Zatem oskarżyciel powiedział, okrążyłem ziemię i przemierzyłem ją wzdłuż i wszerz. Werset 8. Wtedy Pan rzekł do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Jeżeli zastanawiasz się, czy Bóg zdaje sobie sprawę z twojego istnienia, to ten fragment powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. On doskonale wie, gdzie jesteś. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się w twojej głowie. Zna twoją sytuację na wskroś, dogłębnie, w 100%. Wtedy Pan rzekł do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Nie ma przecież na ziemi drugiego człowieka tak doskonałego i prawego, bogobojnego i stroniącego od zła. Zwróciłeś na niego uwagę? Szatan z szyderczym uśmiechem odparł, tak, zwróciłem, ale on czci cię z konkretnego powodu. Przecież sam wzniosłeś wokół jego domu i wszystkiego, co do niego należy, ogrodzenie, które go ochrania. Jest twoją maskotką, pupilkiem. Odgrodziłeś go tym niewidzialnym murem. Przecież każdy w takiej sytuacji byłby ci oddany. Ale gdybyś tylko dotknął jego życia w inny sposób, odebrał mu wszystko, z pewnością będzie ci złorzeczył, Boże. Werset 12. Na to Pan rzekł do szatana. Oto wszystko, co do niego należy, jest w twojej mocy, ale zostaje tu jednak wytyczona granica. Przyjrzyj się jej, ale nie podnoś ręki na niego samego. I odszedł szatan od Pana. Cóż, szatan tego dnia ruszył na polowanie. Następny werset również zaczyna się od słów zdarzyło się któregoś dnia. Jednak był to dzień, którego Hiob miał nigdy nie zapomnieć. Spadał bowiem na niego cios za ciosem. Po prostu przeczytam ci ten fragment. Posłuchaj proszę. Werset 13. Zdarzyło się któregoś dnia, że synowie i córki Hioba jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtedy przyszedł do Hioba posłaniec i powiedział, woły były przy pługach, a oślice pasły się obok. Nagle wpadli Sabejczycy, zabrali je, a służbę robotników rolnych pozabijali mieczem. Tylko ja ocalałem, aby ci o tym donieść. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł następny i powiedział, ogień Boży spadł z nieba, ogarnął owce oraz służbę i pochłonął ich. Tylko ja ocalałem, aby ci o tym donieść. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł następny i powiedział, trzy oddziały Chaldejczyków napadły na wielbłądy i uprowadziły je, zabijając służbę mieczem. Tylko ja ocalałem, aby ci o tym donieść. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł następny i powiedział, twoi synowie i córki. Nie, nie, stop. Woły, owce i wielbłądy jestem w stanie zdzierżyć. Wszystkie zwierzęta hodowlane jakoś zniosę. Wszystko, co w życiu zdobyłem, co zarobiłem, nie ma problemu. Cały dobytek, wszystkie możliwości zarabiania na życie, nie ma problemu. Ale moje dzieci? Oto wiadomość ostatniego z posłańców. Werset 18. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł następny i powiedział, twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Nagle, znowu to słowo, od strony pustyni nadciągnął gwałtowny wicher, wstrząsnął czterema narożnikami domu, niczym tornado. Zawalił go na dzieci i wszystkie zginęły. Ciężko mi to sobie w ogóle wyobrazić. Pozwól, że zwrócę się w tym momencie do tych z nas, którzy nie są zbyt dobrze zaznajomieni ze Słowem Bożym i Bogiem Słowa. Czytając Pismo, trafisz na fragmenty, które sprawią, że zarówno ty, jak i ci bardziej krytycznie nastawieni z twoich przyjaciół powiecie: oto przykład na to, jak okrutny potrafi być Bóg. Proszę, nie wygłaszaj tak głupich oświadczeń.

0: perspektywę. W tym momencie historii zapytają pewnie, co tu się dzieje. Gdyby tego było mało, chwilę później trafiamy na kolejne zdarzyło się któregoś dnia. Pierwszy werset drugiego rozdziału. Ponownie zebrało się zgromadzenie i ponownie pojawił się na nim oskarżyciel. Jak mają się sprawy? Cóż, całkiem dobrze. Okrążyłem ziemię wzdłuż i wszerz. Wszystko dalej się toczy. Pan zapytał szatana, no i co, czy przy okazji zwróciłeś uwagę na Hioba? Widzisz, pan go opuścił, do czego zaraz wrócimy, a Hiob nadal prezentował wspaniałą postawę. Zwróciłeś uwagę na Hioba? Zauważyłeś, że nie było żadnego złorzeczenia? Nigdy nie zgrzeszył przeciwko mnie, nawet w obliczu wszystkich krzywd, jakich ostatnio doświadczył. Nawet stojąc nad świeżo wykopanymi przez siebie grobami. Czy przyglądałeś się Hiobowi? Szatan ponownie przemierzał ziemię, by oskarżać różnych ludzi. Teraz jednak był zirytowany, ponieważ zakładał, że uda mu się złamać Hioba. Tymczasem ten się nie ugiął. Kiedy ma się serce po właściwej stronie, dobra doczesne nie mają tak wielkiego znaczenia. Nie stanowią istoty i celu w życiu. To Pan jest istotą i celem. Jeżeli jesteś bogaty, a równocześnie podążasz ścieżką wyznaczoną przez Boga, to nie pieniądze sprawiają, że jesteś Mu oddany. Wynika to z wiary. Kiedy bogactwo zostaje Ci odebrane, nie wpływa to na Twoją wiarę, która pozostaje silna. Prawdopodobnie oddawałeś cześć Panu na długo przed tym, jak stałeś się bogaty i owo bogactwo nie było powodem ukształtowania się Twojej wiary. Wróćmy jednak do szatana, który wie, że Hiob zdał ów test śpiewająco. Bóg ponownie pyta, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę?
1: I w tym momencie musimy dyskretnie przerwać pastorowi Chuckowi. Wykład Co jeśli nagle wszystko stracisz? Wypełni jeszcze dwie nasze najbliższe audycje. Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy biblijnej i szukasz pomocy w osobistej lekturze Słowa Bożego lub w studiowaniu Biblii we wspólnocie, to pragniemy polecić Twojej uwadze konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj konspekty audycji. Zachęcamy. Skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101 lub pisząc wiadomość na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Z przyjemnością pomożemy Ci zrobić pierwszy krok w samodzielnym biblijnym myśleniu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z pastorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.